Cześć, kompon, on śpi. Nauczyć się drogi bez wytchnienia. Odnaleźć my chaosie, kłamstw, zła. Nie poddać się